0: Cinemacy, serii Cinemacy Episode Stop. Wśród tekstów są mimo liczne wiele karabów, udało się nazwać się Mauritania. Widzimy Aobe Shlegezin, Radia Kewa.
1: Conectados contigo, todos juntos, por Radio La Discusión, 94.7 FM.